0: ludzie, dzieci,
1: walizki, pudła,
2: zapaksy,
1: węba,
0: pudła,
1: płaszcz,
0: płaszcz,
1: ludzie, dzieci,
2: zakręcą,
1: walizki,
0: pudła,
1: skrzydełka, płaszcze.